Mama's baby, madwe makadzina Nelson Tivane, bora ntibe biri mankwe. Avelino Tomás.